Layo lama amdang telison jako ni. Kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayo gak lison jako nunan dang lah kita nebara mandaha. Jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam. Jilaan uhtan